0: Sabes quem?
1: Othelani koro hanwani mnoweria orowa olima oro mata
0: sasa sobskane

kutoka provincia Oniasa Kinke Sweety Kondaine. Twenty fingers, wallahi billah, rola pelavo.